Yunge lovir United States chwalo kwena mepora. Nia nu. Solmonu don kuira ma kwango kwena yore kede yore.